Disco 2000 epizoda Diskoteke Plus 202. Tony Braxton i Make My Heart. Ovo je Purple Disco Machine. Emotion. Emotion.